0: Te wojcie, skopie i konopie, kokaincze, heroincze, kuciczka i stancze, jedno żolto lancze, cigacze i szampańcze, rolexcze i kafancze, bo Grecja na morence, o kako, kisaka parice.
1: Tačno je 2 sata. Slušate noćni program Jagodinskog Gong Radija.